wybiera ence ciało. A pan blok kłania mnie, eda wybiera mi uso. Mój ojciec jasnie nie wie, kłania mi, o wybiera ci ciało. A pan blok kłania mnie, o wybiera mi uso. Yeah.